opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy, brać mam w pi. Yeah. Wiem, kam si to na.